Cześć galera, dzień dobry wszystkim. Pozdrawiam was wszystkich w pokoju pańskim. Witam serdecznie. Dzisiaj jest niedziela, dzień pański. Życzę wszystkim błogosławionego dnia. Dziś 14 czerwca nowy księżyc. Jestem Kryzanto Kawalkanciu, Kryzantowski. I to jest nasz spotkalny niedzielę kulturalny program tradycji polskiej. Od teraz do 15 godzin razem święty Mateusz, stolicy kultury polskiej w Paranie. Pamiętanie, że to ma kulturę, ma wszystko. Teraz jest 6 po pierwszej godziny i 6 po pierwszej teraz i to jest nasz program tradycji polskiej od teraz do 15 godzin razem. Rodzimy na muzykę, pan Sergio.